0: Za chwilę powązki i wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 82 lata minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
2: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
3: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historii, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski. Czuć, no inaczej to się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
4: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
0: Po tym jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lukasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9 sierpnia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niedziela bez zachmurzenia lub z niewielkim zachmurzeniem w większości kraju. Dużo chmur, natomiast na południu i południowym wschodzie tam początkowo możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich.

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Reklama.
3: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.
4: Konin FM.

imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Serdecznie w imieniu księży, braci Marianów, was witam na tej Eucharystii. Szczególnie pragnę powitać grupę zgłoszoną na tą mszę świętą pielgrzymów z miejscowości Gromnik i Ciężkowice, parafia Najświętszej Marii Panny Różańcowej, Królowej, emeryci diecezji tarnowskiej. Witam wszystkich przybyłych do nas pielgrzymów, indywidualnie w gronie rodzinnym i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, a także słuchacze radio Konin FM. Przypomnę, że pielgrzymi za nawiedzenie naszej bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie lub też za jedną osobę zmarłą. Przypomnę, te warunki odpustu są następujące. Spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązanie do grzechu nawet poprzedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego. Dodatkowy warunek tutaj w bazylice: należy pomodlić się modlitwą wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Dzisiaj modlimy się w następujących intencjach, tradycyjnie według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i naszych parafian. Dziękczynna intencja za 40 lat przeżycia w małżeństwie, z okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Emilii i Stefana Dębińskich, o nowe liczne święte powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, o nowe powołania do Zgromadzenia Księży Marianów, o zdrowie Boże, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marii Soleckiej w 72. rocznicę urodzin, w intencji przebłagalnej za świętej pamięci Lidię Szyszko i za świętej pamięci Rosalię Pawlus i Władysława. Dołączmy również nasze intencje, z którymi tutaj przybywamy do sanktuarium. Przeprośmy na początku Boga za nasze grzechy i słabości, prosząc o Jego miłosierdzie nad nami, by Bóg oczyścił nasze serca i przygotował na godne sprawowanie tej najświętszej ofiary. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie.
1: Przed nami scena dobrze znana, cud rozmnożenia chleba, ryb, opisana przez wszystkich ewangelistów. To jest jedyny cud, który dokonał Jezus, opisany przez wszystkich 4 ewangelistów w różnych kontekstach. Dzisiaj mamy ten cud opisany w Ewangelii świętego Mateusza. Jezus tutaj w tej Ewangelii Mateusza udaje się w miejsce pustynne, odosobnione, dlatego że jest zagrożone jego życie. Został wyrzucony ze swojej rodzinnej miejscowości z Nazaretu. Musiał uciekać stamtąd. Czyhali na jego życie. Również zabity został Jan Chrzciciel, jego poprzednik, największy z proroków. Jezus czuje się zagrożony i musi oddalić się w miejsce pustynne. Mimo wszystko ludzie idą za nim. I to, co ciekawe jest, że tłumy ludzi, kilka tysięcy ludzi idzie za nim, nie wtedy, kiedy Jezus święci triumf, który jest pełen sukcesu, tylko który jest odrzucony, na którego czyhają, aby go zabić. Idą za Jezusem cierpiącym, odrzuconym, sponiewieranym, nieprzyjętym. Zapytajmy się, czy my też idziemy za takim Jezusem w naszym życiu. Nie tylko ten Jezus, który uzdrawia, oczyszcza, wyrzuca demony, którego słuchają tłumy ludzi, ale również odrzucony, nieprzyjęty, cierpiący. Czy jesteśmy z Nim przy krzyżu, z Jezusem cierpiącym? Tak jak święty Paweł mówi, że najbardziej jest dumny z tego, że może współcierpieć z Chrystusem, że dla niego Chrystus ukrzyżowany jest najważniejszy. Jeżeli jest dumny z czegoś, to właśnie z tego, że może służyć Chrystusowi ukrzyżowanemu. I to jest bardzo ważna dla nas wiadomość, za jakim Chrystusem my idziemy. Czy tylko za zmartwychwstałym, czy też idziemy za Chrystusem ukrzyżowanym, cierpiącym, odrzuconym, nieprzyjętym. I kiedy tam przychodzą te tłumy ludzi, widzimy 5000 mężczyzn, licząc dzieci, kobiet, mogło być 15-20 tysięcy nawet ludzi. I to jest bardzo dużo na tamte czas. Bo w czasach, kiedy Jezus żył w Palestynie, wszystkich mieszkańców było 250 tysięcy. Tylko w tyle zamieszkiwało w Palestynie. 250 tysięcy mieszkańców liczyła Palestyna za czasów Jezusa. A to widzimy, jaki tłum zebrał się przy Jezusie. I teraz Jezus widzi, że ci, co przychodzą do Niego, idący za Nim cierpiącym, sami są poturbowani, sami są poranieni, sami potrzebują miłosierdzia i wsparcia. Jezus, jak to jest napisane właśnie, popatrzył na nich z miłosierdziem, z litością. chciał im pomóc, bo widzi, że on jest sam właśnie w sytuacji trudnej, odrzucenia, ale widzi, że oni też potrzebują kogoś, kto ich uleczy z ich zranień, z ich słabości, z ich chorób. Jezus uzdrawia, oczyszcza i karmi ich też. Głód, głód miłości, nie tylko głód fizyczny, bo oni są głodni nie tylko właśnie fizycznie, że słuchali przez wiele godzin, nic nie jedli, ale to też jest w nich, w tych ludziach, głód miłości, akceptacji, bliskości, więzi, relacji. Oni są tego też spragnieni. Dlatego Jezus każe im usiąść i dają tylko 5 chlebów, 2 ryby. Tak niewiele, bo to co dają, to jest, można powiedzieć, dzienny zarobek pracownika, który pomagał przy połowie ryb, pracownika fizycznego, tyle otrzymywał za dzień pracy, jakby dzienna dawka. Zwłaszcza tych chłopaków, którzy pomagali przy sortowaniu ryb po połowie. No i to jest właśnie to nic, które my mamy. To jest właśnie symboliczne, że to właśnie nic, które my mamy, Bóg może pomnożyć. Tak niewiele. Te kilka ryb, chlebów, na tyle tysięcy ludzi. Widzimy, że tym, który rozmnaża, pomnaża nasze mizerne dary, jest Jezus Chrystus. Chrystus zaspokaja wszelkie głody naszych serc. Wszelkie głody te, które są związane nie tylko z naszym głodem jakimś fizycznym, ale przede wszystkim głód duchowy, głód wewnętrzny, głód relacji, głód więzi, głód miłości, bliskości. Dlatego też dzisiaj prośmy Boga, aby posłał nam Ducha Świętego, który jest naszym wewnętrznym nauczycielem, który będzie zaspokajał wszystkie nasze głody, wszystkie nasze pragnienia, bo tylko Bóg jest w stanie je zaspokoić i nadać sens naszemu życiu i piękno. Dlatego też ta Ewangelia jest zapowiedzią pięknej Eucharystii, w której dzisiaj uczestniczymy. Jest zapowiedzią mszy świętej. Za chwilę będziemy przyjmować Komunię Świętą. Będziemy karmić się ciałem Chrystusa. On sam do nas przychodzi. Dlatego sam Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty, cała Trójca Święta przychodzi do nas, do naszego serca, do naszego wnętrza. Napełnia nasze życie od środka, od wnętrza. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu. Możemy powiedzieć, że właśnie msza święta jest szkołą miłości Boga do człowieka. Szkołą miłości Boga do człowieka. Jak uczymy się tutaj na mszy świętej, tej Bożej miłości, by się z nią dzielić z innymi. Jesteśmy posłani. Jesteśmy uczniami i zarazem misjonarzami, którzy dzielą się miłością z innymi. Amen. Powstańmy teraz, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Mój zlotny Ojcu, z Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał 3. dnia, jako znajmia Pismo.

0: Bogu gotowemu obdarzać nas swoimi łaskami, przystawmy prośby. Prośmy, aby Ojciec Święty Leon, pełen mocy mądrości Boga, wskazywał światu drogę wiodącą do zbawienia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Prośmy, aby wszyscy chrześcijanie trwali w miłości Bożej. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Prośmy, aby rolnicy mieli dość siły sprzyjającą pogody do zebrania plonów ziemi. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Prośmy, aby rodziny z odwagą, radością przyjmowały dar życia, a ich codzienny trud był otaczany szacunkiem, wdzięcznością, konkretnym wsparciem wspólnoty Kościoła oraz społeczeństwa. Ciebie prosimy. Prośmy, aby Bóg przyjął intencje tej mszy świętej. Prośmy za zmarłych o dar nieba, a dla żywych o Jego błogosławieństwo, opiekę Matki Jezusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Prośmy, aby pielgrzymi, wsłuchując się w Słowo Chrystusa, wiernie wypełniali Bożą wolę. Ciebie prosimy. Prośmy, aby wszyscy tu zgromadzeni wzmacniali swoją wiarę Słowem Bożym i chlebem eucharystycznym. Ciebie prosimy. Panie, tylko Ty dajesz nam prawdziwy chleb siebie samego. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź dla nas fundamentem naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jak odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając...

Ty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, wierujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem naszym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój z Tobą. Pokój z Tobą.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Komunia święta będzie udzielana przez środek bazyliki. Wychodzimy z ławek, stajemy wzdłuż ławek i tutaj na klęcznikach przy ołtarzu.

Siądźmy jeszcze, wysłuchajmy kilku ogłoszeń. Wczoraj rozpoczął się sierpień naszej polskiej tradycji, miesiąc trzeźwości i modlitwa trzeźwość narodu. Zachęcamy do wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych oraz do modlitwy w intencji walczących z tym nałogiem. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy spotkanie rodzin wielodzietnych. Wszystkie rodziny zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12, a po niej na wspólne spotkanie w strefie rodzinnej pod arkadami. Także dzisiaj w ramach festiwalu organowego Bazylika Sonans o godzinie 14 wystąpi pan Tomasz Głuchowski. W ramach letnich koncertów przy fontannie o godzinie 15.15 wystąpi zespół Boromeusz. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Będzie również święto Przemienia Pańskiego 6 sierpnia. Także w piątek przypada 178. rocznica śmierci Tomasza Kłosowskiego, fundatora Lichwińskiego obrazu. Przyszłą niedzielę w naszym sanktuarium w godzinach od 8.30 do 12.00 odbędzie się akcja poboru krwi honorowych krwiodawców, jak i również tych, którzy chcieliby podzielić się tym drogocennym darem. Zapraszamy do sali całunu turyńskiego w dolnej części bazyliki przyszłą niedzielę. Także w przyszłą niedzielę na mszy święto o godzinie 12 zapraszamy wszystkie osoby związane z naszym ośrodkiem wsparcia płodności na protechnologię oraz wszystkich tych, którzy swą modlitwą pragną wspierać małżeństwa starające się o dar potomstwa. Po mszy świętej spotkanie w kaplicy świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Również w przyszłą niedzielę w ramach festiwalu organowego Bazylika Sonans o godzinie 14 wystąpi Tomasz Adam Nowak. W ramach letnich koncertów przy fontannie wystąpi zespół MUWW. Także w przyszłą niedzielę po mszy świętej o godzinie 16 modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem w ramach spotkań rodzin z Jezusem. Już dziś zapraszamy do misterium o życiu Matki Bożej, zatytułowane, a na jej imię było Maria. Misterium zostanie wystawione na placu przed Bazyliką 14 sierpnia o godzinie 20.30. Serdecznie zapraszamy. W biurze obsługi pielgrzyma w punkcie widokowym oraz w punktach handlowych można nabyć pamiątkowy krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarzy. Wszystkim pielgrzymom, sympatykom naszego sanktuarium życzymy dobrego tygodnia. Można też odwiedzić naszą szkółkę roślin, która znajduje się obok domu pielgrzyma Betlejem. Można tam zaopatrzyć się w cebulki, sadzonki roślin zdobiących sanktuaryjne ogrody. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na funkcjonowanie naszego hospicjum imieniem świętego Stanisława Papczyńskiego. Szkółka jest czynna od 8.30 do 18.00. Teraz poświęcę dewocjonalia. Powstańmy. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary, niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Marią Panną przez Chrystusa Pana naszego.

z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Konin FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

0: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
0: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
3: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
0: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole Roberta Lewandowskiego. Zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najgorętsze miejsce Polski to dzisiaj południowy wschód. Są wydane ostrzeżenia przed upałem. Dzisiaj do 30 stopni, ale w najbliższych dniach tutaj mogą termometry pokazać nawet 37. Wracając do tego, co dzisiaj, 25 w centrum i na zachodzie, 20 stopni nad morzem. Niedziela słoneczna, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Koniny FM. Naturalnie.

0: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
2: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
0: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
3: Się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał, dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
0: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii. Wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Po deszczowej sobocie wiele na to wskazuje, że niedziela ma być już zdecydowanie inna. Ma być z dużą ilością słońca, choć jeszcze niezbyt wysokie temperatury. Gorąco zapowiada się rozpoczynający się tydzień. Ten tydzień według prognoz to temperatury nawet powyżej plus 35 stopni w naszym subregionie. Jak będzie, zobaczymy. Teraz termometry w naszym regionie pokazują niecałe 19.
1: Muzyczne

0: dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Haninka.
0: Tak po angielsku, prawda?
1: Tak rozpoczęliśmy międzynarodowo. Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Witamy w kolejne nasze spotkanie wspólne, pierwszy raz w sierpniu. Dzisiaj drugi dzień tego miesiąca.
0: Tak, tak, zgadza się, wszystko się zgadza.
1: Halinka, ósmy miesiąc roku już mamy. Patrz, jak ten czas...
0: Oj, nieubłaganie, no niestety.
1: Już zacznie się zaraz odliczanie do Sylwestra, nie, że liczyliśmy, wiesz, który to dzień roku, tylko będziemy odliczać do zbliżającego się Sylwestra. Pewnie co niektórzy odważniejsi to już planują Sylwestra, co będą robić.
0: Tak mówisz?
1: Podejrzewam, no znając pomysłowość ludzką, to wiesz, sierpień to już czas przygotowań.
0: Muzyczna fala wspomnień, witamy gorąco serdecznie, a później jeszcze będzie Wojtuś. Oczywiście piosenki na życzenie, prawda?
1: To już po godzinie 12. Witamy po 10. Czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy, tak jak wspominaliśmy, niedzielę. Drugi dzień sierpnia 2026 roku. 214 dzień roku, 31 tydzień. Karina, Piotr, Gustaw, Maria, Stefan, Maksym, Alfreda, Eliasz, Eusebiusz, Świętosław. Oni świętują imieniny. Przysłowie na dziś. Na święty Gustaw kopy w polu ustaw. Jakim pierwszy, drugi ćmy, takie sierpnia, września dni. Słońce, 5.09 początek działalności, koniec, 20.36, słońce oczywiście w znaku lwa. Jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to dzisiaj dzień kolorowanek. Jak tam wspominasz kolorowanki?
0: Szkoda, że się nie umalowałam na kolorowo, tylko...
1: To by było wszystko wtedy w ramach święta.
0: Właśnie. No to Wojtusiu...
1: Czyli można powiedzieć, kartka z kalendarza już za nami. Załatwiam. Za chwilę informacje o tym, jak się kontaktować z nami, żeby przekazywać życzenia.
0: A tym razem zaśpiewam na Janta utwór zespołu Abbas Hassamaniana.

0: Bywaj zdrów, Halinka, słyszałaś?
1: Tak, oczywiście, oczywiście.
0: Anna Jantar tak zaśpiewała.
1: Ale czy pozdrawiamy teraz,
0: Wojciechu? Jeszcze chwilkę, bo najpierw informacja o tym, jak się kontaktować. Dzwonić można. Jurek już się zameldował. Pozdrawiamy tak. Jurka i Iwonkę. Ryba coś przed burzą nie brała, tak mówił. To tak, 511 115 104, telefon do studia, właśnie taki ma numer. Dzwońcie z życzeniami, pozdrowieniami. Piszcie SMS 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też oczywiście wiadomości na naszego Facebooka Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też maila, adresę fala@konin.fm. No i pamiętajcie o kartkach pocztowych, adresy fala@konin.fm. Nie, to kartka pocztowa, co ja? O mailu mówię, patrz, jak ja ten sierpień zacząłem. Kartka pocztowa to adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: I jeszcze tak w sprawach porządkowych, do 12 przyjmujemy życzenia, z tego względu, że Muzyczna Fala Wspomnień to program, który jest wcześniej przygotowywany. Muzyczne dedykacje przyjmujemy i realizujemy od 12. Te, które prześlecie do nas do 12, nie zostaną zrealizowane.
1: Happy Folk, tylko jedna z nas oraz Renata Danel, we dwoje.

0: O, Halinka, słychać cię, słychać. Jak to razem z panią Renatą Danel sobie śpiewasz?
1: Bo tak przypominam sobie właściwie, to Renata Danel pojawiła się w programie, który prowadził profesor Bardini i ona tam przez, dzięki niemu pojawiła się, no, w muzyce, tak bym powiedziała.
0: Za chwilę kolejna piosenka, którą zaprezentujemy. To będzie piosenka, o którą często nasi słuchacze proszą.
1: A i to będę pozdrawiać, tak?
0: Tak, ja też już mam pozdrowienia.
1: To już mogę pozdrawiać?
0: Czekamy, Halinka, no, za tobą.
1: Mirkę Wojtaszak z Koła, Henia i Krysię Grobelnych, Sobczaków, Zosię Pala oraz jeszcze taka troszeczkę będzie, Terenia Jasińska i Terenia Walczak. I wszystkie Halinki.
0: Bo to fajne dziewczynki podobno, tak?
1: To znaczy Halinki, bo mijają mnie na ulicy i ja mówię, od kogo poszedł? Od Halinki, no od Halinki, to od Halinki.
0: To takie popularne imię widzę w Koninie.
1: A teraz trochę prywaty, bo witam gorąco serdecznie przybyłych gości, bym powiedziała gości, domowników już teraz, swoją córkę Katarzynę. Z dwoma istotami, z synem oczywiście i wnukiem najpierw, oraz dwie istoty czworonożne.
0: Masz taki mały zwierzyniec, mówiłaś w domku.
1: Dołączę do tego zwierzęcia.
0: Ale to po dwunastej dopiero. Teraz kolejne życzenia wszystkiego najlepszego dla świętującej dziś swoje 60. urodziny wiecznie młodej Grażyny Linkę. Zdrówka i dużo słoneczka oraz spełnienia marzeń życzy synowa Agata. Serdeczne pozdrowienia dla Anny i Stanisława Cieślików, słuchaczy i prowadzących. Takie życzenia przesyła Marta.
1: Jacek Lech, niech cię wiedzie dobry wiatr oraz grupa Styl, wspomnienie młodości.

0: Koronin FM 104.1.
1: Jesteśmy, Halinka?
2: Taka
1: mała zmiana, już jesteśmy. Co tam masz do przeczytania, mówisz?
2: Kochanie, moja myśl, przychodzi taki czas, gdy życie zaskakuje nas. Miał być pięknie, beztrosko, mijały dni. Był uśmiech na twarzy, nie tylko łzy. Lecz nagle coś pękło, zaskoczyło. Zdrowe instynkty nas obudziło.
1: Ciekawie. Życzenia już prezentujemy. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy pięknej niedzieli od Agaty. W czwartek swoje urodziny obchodziła ukochana Elunia. Życzę jej samych radosnych dni w zdrowiu i radości, pełnych słońca i miłości. Życzenia przesyła kochający Jacek. Muzyczne dedykacje tradycyjnie do realizacji przyjmujemy od 12.
2: Józia Budczaka...
1: Musimy pozdrowić, tak?
2: No pozdrawiamy
1: tak.
2: Go.
1: Mówi, że nie był na zakupach ostatnio. Ale mówił, że to się zmieni.
2: O, czyli w mięsnym sklepie.
1: Tak, tak, bo on w większości zakupy mięsne robi. Pan Józef już wie, o co chodzi.
2: Anna German, Słoneczny Dzień oraz i Roxana, cudowna gra instrumentalna.

0: się zalecać? Nie. Powinien się zalecać? Nie.
1: Konin FM.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Reklama.

0: Znowu się poczułem jak na weselu, wiesz, taki przerywnik, gdy się poszło tam na drugiego, trzeciego, niekoniecznie jednego.
1: A ja z kolei jak saks, to oczywiście w Łodziu Jasiński zespół, który grał, no i oczywiście Tylman, nie? Andrzej też.
0: Ja już myślałem, że saksy to się kojarzą, bo kiedyś jak się jeździło na saksy, to do roboty tam za granicę. A to nie te saksy, nie. No bo mi tak zaczęłaś mówić, to mówię, może ci się tak saksy kojarzą, bo to różnie. Co jest pewne, to godzina 10.40. Jeśli zegarki macie do nastawienia, to właśnie możecie nastawiać, bo taka godzina na naszym radiowym zegarze. Pozdrowienia. Życzenia. Wszystkiego najlepszego dla Daniela Musialskiego od teściowej i teścia. Serdeczne pozdrowienia dla Henryki i Włodzimierza. Życzymy wam dużo zdrowia, radości, samych pięknych chwil oraz mnóstwa powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi wam szczęście i dobrą energię. Życzę dzieci pozdrowienia dla rodziców. Przypominamy, muzyczne dedykacje przyjmujemy do realizacji od 12. A co teraz gramy?
1: A la carte. Ding dong, ding di, riki di, nie, ding dong. No już właśnie, utwór, który pamiętają państwo na pewno, a już będzie tańczyła na pewno Mirka Wojtaszak. Z koła oczywiście, no i Tadeusz Woźniakowski, Bella.

0: Nie brak dziewczyny, jest tutaj Halinka i dla ciebie mam teraz życzenia, słuchaj.
1: Tak.
0: Znaczy domyślam się, że chodzi o ciebie, także serdeczne pozdrowienia dla przeuroczej pani Halinki, z którą miałyśmy okazję rozmawiać, dwie Anie.
1: A tak, no od tego wiesz, mięska.
0: Aha, no to już wszystko jasne. Jeszcze od Haliny pozdrowienia pięknej niedzieli dla wszystkich.
1: To teraz dwa utworki. Barbara Książkiewicz, Lato na tandemie oraz Stanisław Stojka, Upływa szybko życie.

0: upływa szybko życie, tak?
1: Tak, tak.
0: Stanisław Sojka.
1: Tak, i oczywiście już nie obecna, nie, ale kiedyś taka była radiosłuchaczka, która co audycja to miała z nami kontakt. Basia Urbańczyk, Turk. To już, kochanie.
0: Życzenia do nich przechodzimy. Od Jana pozdrawiam z Niedźwiad Małych. Witam i pozdrawiam serdecznie, życząc miłej niedzieli. Takie życzenia dla wszystkich słuchaczy niedzielnych programów przesyła Zosia.
1: Damian Chołecki, Złoty Kasztany oraz Niki Nikosomu z Filipinek, daleko od Aten.

0: Sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w Pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
2: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje Solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
0: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa, i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Za oknami dzisiaj spokojna niedziela, jeszcze nie ma nawet 20 stopni, odpoczywamy od upałów, odpoczywamy po gorącym końcu tygodnia, czwartek i piątek naprawdę. Oj, grzało i grzać będzie w nadchodzącym tygodniu też niemiłosiernie. Synoptycy zapowiadają do czwartku falę upałów. Już jutro 30, wtorek, środa, czwartek, nie, wtorek, środa, to do 35 i powyżej plus 35, a to dlatego, że w czwartek znowu poniżej 30, no i w czwartek możliwość wystąpienia znowu niebezpiecznych zjawisk, takie jak burze. Kolejny weekend ma być chłodniejszy z temperaturą maksymalnie do 25.
1: Muzyczne

0: Elvis Presley, Love Me Tender.
1: Tak, no i Józiu oczywiście, koniecznie Józinku, na pewno znajdziemy i chciał po polsku.
0: Po polsku, tak, mówił, że na imprezach tanecznych lata temu to działo się przy tym utworze.
1: Może
0: nie będziemy mówić co, bo to takie troszkę... Ale niech słuchacze się domyślą. Dobrze, 9 minut po 11, witamy w drugiej godzinie. Muzyczna fala wspomnień trwa. Przypominamy teraz sprawy porządkowe, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115 104. Pamiętajcie również o tym, że można kontaktować się z nami pisząc maila, adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o SMS-ach, wysyłajcie je na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o Messengerze, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No i nie zapominajcie o kartkach pocztowych, adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Dobra, to już życzenia prezentujemy dla pani Ani od stałego klienta. Informacja, jutro wstąpię po świeże golonki. Od Józefa, witam Radio Konin FM, prowadzących, udanej niedzieli. To od Zająca z Krykówki takie życzenia.
1: Krykowki,
0: patrz, no, to ja tam zawsze... No wiesz, ja to za moich czasów tak się nie mówiło na ten obszar, na tą dzielnicę Konina. To
1: no
0: jak?
1: Tak,
0: Krykowka. Krykowka, dobra. No.
1: I co, Wojtuś, już wszystko?
0: Na tą chwilę tak.
1: No, ale będzie teraz przecież Drozdowska i Alicja Boncol, tak?
0: Tak.
1: No właśnie. To trzeba pozdrowić Alana, wnuka i Piotra, męża i wnuka od Grażynki, tak?
0: No to pozdrawiamy.
1: No właśnie.
0: I gramy.
1: Marlena Drozdowska, kochajmy każdą chwilę, i Alicja Boncol, wrzuć na luz. No chciałam, żeby Wojtuś, inny utwór, ale nie ten będzie, to, no bo tych, wiesz, by było nieładnie, nie? Tak na...
0: A będzie ładnie.
1: A będzie ładnie.

0: Uch, ale się stało.
1: No, wiesz, fajne. Country to country, kochany, tak. Nie chciałam się...
0: Wrzuciłaś na luz?
1: Tak, jestem na luzie, jak widzisz. No.
0: Dobrze, to już po godzinie 11 czas na kolejne życzenia dla naszych słuchaczy, dla wszystkich słuchaczy i dla prowadzących życzenia przekazuje Danusia. Miłej, radosnej niedzieli dla całego radia, dla wszystkich słuchaczy niedzielnych od Iwony.
1: To teraz spokojniej będzie, prawda? Danusia Ring, Bogdan Czyżewski, Żeby Choć Raz oraz grupa Styl. Innym utworze może się Państwu spodobać.

0: tu dyskutowałam z Wojtusiem, że wersję angielską to wykonywał Elton John.
1: Elton John, mówiłaś, Halinka. A tak sobie przypominasz przy tych piosenkach.
0: Tak, właśnie, ale ile mózg trzeba, musi pracować. Sobie wyobrażasz, jakie wspomnienia przychodzą. Ach.
1: Już życzenia kolejne. Od Michała takie odniesienie do naszego zdjęcia, bo dzisiaj mamy zdjęcie w takich wakacyjnych kapeluszach. Michał napisał to dziś też, założę kapelusz, pozdrawiam serdecznie, życzę pogodnej niedzieli dla redakcji, dla słuchaczy. Dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radia oraz dla prowadzących, a w szczególności serdeczne pozdrowienia dla pani Halinki. Pozdrowienia również dla mojego kochanego tatusia Leszka Cieślak. Chcę, aby wiedział, że go bardzo kocham. Asia Cieślak, muzyczne dedykacje to po 12. Życzenia miłej niedzieli.
0: Również pozdrawiamy Alina Pszczółkowska, pewnej nocy za nią, oraz Piotr Szczepanik, lepiej nie pytaj.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Halinka, nie pytaj. Nie no, w tytuł piosenki, lepiej nie pytaj, Piotr Szczepanik. O to
1: ja,
0: mi chodziło.
1: Ja Wojtusiowi mówię, że co z piosenka to, to z, ze znajomym też śpiewał przecież, był klub za kratkami.
0: Tak. No tak za kratkami to się, wiesz, może kojarzyć. Różnie. Halinka, telefon dzwoni, spróbujemy na żywo. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja się dosłaniałam do Radia Konin.
0: Radio Konin FM, tak. Jesteśmy na antenie, dzień dobry.
2: Ja chciałam złożyć życzenia na urodziny do mojej mamy. Tak. Bo moja mama ma urodziny jutro, 49 lat i chciałam życzenia jej złożyć.
0: Prosimy mówić, jesteśmy na antenie.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji dzień mam, urodzin mamy. Anety Balanowskiej.
1: Aha.
0: Dobrze, życzenia przekazane od córki, tak?
2: Tak, od Eleny Balanowskiej.
0: Dobrze, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, miłej niedzieli życzymy. Kolejne życzenia już prezentujemy. Dzień dobry, w pierwszą niedzielę wakacji sierpnia. Super gust, stylizacja, Radio Konin FM oczywiście najlepsze. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, znajomych, przyjaciół, to od Iwonki. Grażynko, 70 lat to piękny wiek. Z okazji tego jubileuszu składamy szczere życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, a także nieustającej pogody ducha. Niech każdy dzień staje się okazją do radości, a codzienność przynosi tylko satysfakcję bez żadnych trosk. Życzy rodzina Śliwińskich z Żychlina.
1: Czerwone gitary w dwóch utworach. Najpierw pojawi się Biały Miś, a później Jakby się podobasz.

0: nawywijam to.
1: Co, żeś znowu nawywijała?
0: Nie, już nic.
1: Tym razem nic?
0: Nie.
1: Mówisz, grzeczna byłaś. Grzeczna Halinka Walusiak. Życzenia już kolejne czas zaprezentować na naszej antenie. Życzenia, które cały czas przesyłacie do nas różnymi drogami. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących całą moją rodzinkę, znajomych, życzę miłej niedzieli, to od Urszuli. Pozdrawiamy z Wierzbinka, piękny kapelusz, pani Halinko, no i piękna buźka. Niedziela dla was, pięknej takiej niedzieli dla wszystkich słuchaczy, takie życzenia przekazuje Agnieszka. Od Tomasza, serdeczne pozdrowienia dla naszego regionu ze słonecznego Łukęcina.
0: Iwona Niedzielska, chcesz, to wiesz. I Janusz Popławski, jak drogie są w

0: Jak to się mówi, trzeszcząca płyta, tak, Halinka?
1: Tak, o, ja mam tych skarbów, tylko musiałabym sobie kupić bambino. Wiesz, bo na tym moim nie odporzę stereo.
0: Bambino, bambino, bambino.
1: No nie wiesz.
0: To szampon do włosów?
1: Nie.
0: Nie? Nie. Nie, no wiem, nie. Żartowałem sobie
1: no,
0: specjalnie.
1: Płyty, bo
0: do
1: tam
0: odtwarzania.
1: Mam skarby są jeszcze. Oj, dużo tych skarbów.
0: Zbliża się 12, jeszcze pozdrowienia. Z okazji urodzin najlepsze życzenia dla Doroty Pietrzak z Konina. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń oraz 100 lat życzą Danusia i Dariusz Pietrzakowie z rodziną. Pozdrawiam prowadzących, całe Radio Konin FM. Pozdrawiam Konin, okolice Konina. Życzę miłej niedzieli, to od Piotra. I jeszcze jedne pozdrowienia od Andrzeja. Witam ze słonecznego, cieplutkiego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących, wszystkich słuchaczy w tą pierwszą niedzielę sierpnia. Życząc miłej, spokojnej niedzieli.
1: A ja również pozdrowienia dla Gosi, Grzesia, Głośniaków. No, to tak, wiesz, przypominamy się.
0: To już tak na koniec dzisiejszego wydania Muzycznej Fali Wspomnień. Za chwilę 12. Już można teraz przesyłać do nas muzyczne prośby, muzyczne dedykacje do realizacji po 12 w radiowym koncercie życzeń. Na te muzyczne dedykacje czekam.
1: Dziękuję Wojtusiu za realizację i do usłyszenia. Życzę miłego tygodnia kochanym moim radiosłuchaczom, naszym radiosłuchaczom. Piotr Szczepanik, gojąc kormorany, i Sława Przybylska na naszej ulicy. Pa, pa.
0: Halinka, pa, pa.
1: Do następnej niedzieli.
0: Za tydzień jesteśmy.
1: Oczywiście.
0: Pa.

0: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył,

0: że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
1: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
2: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
1: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
0: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
3: Konin FM. Pogoda.
4: Miało być powyżej 20, jest dzisiaj w naszym subregionie. Temperatura na pewno zdecydowanie niższa niż w ostatnich dniach i zdecydowanie niższa niż ta, która przed nami. Maksymalnie możemy dzisiaj zobaczyć i odczuć 23 stopnie. W drugiej części dnia, po południu, bliżej wieczoru, nawet możliwość wystąpienia bezchmurnego nieba. I takie bezchmurne niebo również w poniedziałek, wtorek, środę. Wtedy nie tylko będzie nam słońce grzało, ale grzać będzie temperatura, która w połowie tygodnia w środę przekroczy plus 35 stopni. Od czwartku ponownie ochłodzenie, czwartek z burzami, piątek, sobota, niedziela 24-25 stopni.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 10 minut dokładnie po 12. Konin FM, niedzielne pozdrowienia na naszej antenie od 12 do 14. To radiowy koncert życzeń. Do 13.50 czekam na wasze życzenia i teraz też na muzyczne dedykacje, które w miarę możliwości oczywiście spełniamy. Już startujemy z pozdrowieniami. Pięknej niedzieli dla słuchaczy od Renaty. Proszę o Zali, a dopóki się nie znudzisz, to też z dedykacją dla mojego Czarnego. Proszę dla mojej żony o piosenkę z Kolim Temperatura, to od Przemka. Telefon dzwoni, wchodzimy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, proszę pana, pozdrawiam prowadzących i chciałabym piosenkę Stare Miasto.
0: Dobrze, zanotowane będzie piosenka Stare Miasto. Jakaś dedykacja również, czy tylko prośba muzyczna? Kogoś pozdrawiamy?
1: Prośba muzyczna.
0: Prośba muzyczna, dobra, zanotowane będzie za kilka minut.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia,
0: do widzenia, niedzieli. Również miłej niedzieli. Z okazji urodzin dla Iwonki z LCS Konin od koleżanek i kolegów z pracy. Od Eweliny prośba o piosenkę Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem. Serdecznie pozdrawiamy rodzinkę z Pątnowa, ciocię Elę, Alinkę, wuja Rysia i wszystkich z okolic, ze zdrowia, uśmiechu na twarzy. Zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Telefon dzwoni po raz kolejny. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem pozdrowić rodzinę Osalidów, Urbańskich, Pietrzaków i wszystkich słuchaczy Radia Konin FM. Od Dawida.
0: Od Dawida. Dawidzie, życzenia zaprezentowane na naszej antenie. Miłej niedzieli.
2: Dziękuję
0: dla ciebie.
2: Bardzo, również.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. To jeszcze jedziemy z kolejnymi pozdrowieniami. Pozdrawiam całą rodzinkę siostrzeńców, Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanetę. Proszę o imprez Mój Cały Świat. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Wojtku. Oto Roty z działki 246. Dla wszystkich słuchaczy, pali się niebo Dawida Kwiatkowskiego.
0: Dobrze, pali się niebo Dawid Kwiatkowski i
3: dziękuję.
0: Kaja. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Jeszcze jedziemy z pozdrowieniami kolejnymi. Z okazji imienin dużo zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości, wielu słonecznych dni dla Lidzi Lądz. Ślą rodzina Kozak, Pyrzyńscy i Szymańscy. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy, proszę o imprez Cud Dziewczyna. Jeszcze jedna dedykacja, prośba muzyczna, piosenkę Puls Miasta. Pozdrowienia dla OSP Chodów, która to startuje w zawodach. Telefon dzwoni. Halo, dzień dobry, Radio Konin FM z tej strony.
4: Dzień dobry, proszę o piosenkę Top One, Santa Maria, dla rodziców, którzy zaczynają pić kawę. Życzę im smacznego.
0: Dobrze, zanotowane. Od kogo życzenia?
4: Życzenia od Karoliny z Goliny, z Poprzecznej 6/33.
0: Z życzenia zaprezentowane na naszej antenie. Miłej niedzieli życzę. Do usłyszenia.
4: Nawzajem, do usłyszenia.
0: 511, 115, 104. Tak jak słyszycie, telefon rozgrzany. Możecie dzwonić z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Możecie pisać SMS-y. Numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Pisać możecie wiadomości na Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Oraz pamiętajcie o mailu, adresę fala@konin.fm. Dawid Kwiatkowski i Margaret oraz zespół Imprez na początku. Teraz już Zalia i utwór Dopóki się nie znudzisz. Później Puls Miasta oraz też pojawi się Skolim w utworze Temperatura.

facet, który rozgrzewa muzyczny rynek. Król Latino, tak? Skolim na naszej antenie utwór Temperatura. No i temperatura w najbliższym tygodniu, nie tylko ze względu na Skolima, ale ze względu na pogodę, ma iść w górę. Także uważajcie na siebie. Skolim, temperatura na naszej antenie. Facet, ten Skolim, tak. Król Latino ostatnio w naszym regionie wystąpił na przykład w Tuliszkowie. Koncert naprawdę ogromny. Skolima lubicie i często o niego prosicie, więc prezentujemy w niedzielę, jak zawsze. Prezentujemy teraz też kolejne pozdrowienia od Lili. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i przypominamy, najlepszy wybór to oczywiście Konin FM. Pozdrawiam całe radio, pozdrawiam całą rodzinę. Proszę o Boys, bawmy się. Dzieci przesyłają gorące pozdrowienia dla Heni i Włodka. Odpoczywajcie, ładujcie baterie i cieszcie się pięknym dniem na działce. Proszę o mig, pozdrowienia dla rodziców. Kolejne życzenia, które mamy do zaprezentowania, to życzenia z okazji urodzin dla Doroty Pietrzak. Mamo, teściowo, babciu. Z okazji urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia. By każdy dzień przyniósł radość, radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy, uśmiechu, by przeganiał zmartwienia, beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu. Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia. Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście. Z najlepszymi życzeniami Kasia, Adam i Antoś, Baciary, 7 Czerwonych Róż. Życzenia urodzinowe dla Doroty Pietrzak. Kochana Doroto, z okazji Twoich urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, spokoju oraz nieustającej radości. Niech każdy dzień przynosi Ci wiele powodów do uśmiechu, spełnienia marzeń i życzliwych ludzi wokół. Życzymy również siły, cierpliwości oraz wielu pięknych chwil spędzonych z najbliższymi. Wszystkiego najlepszego od brata Marka z rodziną. Tutaj prośba o Baciary, żyje się raz. Witajcie, kochani, w tą słoneczną niedzielę. Witam Was prowadzących, moją mamę Ulę. Dziękuję Jackowi za życzenia urodzinowe. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Proszę o kawę z diabłem i żyję nadzieją, że dziś to ostatnia moja niedziela w pracy przed urlopem. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, muzycznymi dedykacjami do 13.50, je przyjmujemy i w miarę możliwości oczywiście realizujemy. Piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maila, adresę fala@konin.fm. No i oczywiście Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Mik, kawa na ławę, później Baciary, 7 Czerwonych Róż. No i oczywiście piosenka o gminie Stare Miasto.

Piosenka o gminie Stare Miasto. Pozdrowienia dla mieszkańców tej oczywiście gminy, zaraz przy samym Koninie. 24 minuty do 13. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Kolejne pozdrowienia od Marii. Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Kochana Iwono, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jesteś moim domem i najpiękniejszą przygodą. Życzę Ci zdrowia, nieustającej radości oraz spokoju w sercu i abyś zawsze była tak szczęśliwa, jak ja jestem przy Tobie, Twój kochany mąż Kazik. Pozdrowienia dla całego Radyjka oraz dla ukochanej żonki, która gotuje super obiadek i czeka na ulubioną piosenkę z tamtych czasów, czyli Papi, Pusz, Pusz, Pusz. Życzenia urodzinowe dla Małgorzaty Osajda. Kochana Małgorzato, z okazji Twoich urodzin życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień będzie pełen spokoju, miłości i serdeczności, a codzienne troski ustępują miejsca chwilom odpoczynku i radości. Niech spełnią się Twoje marzenia, każdy kolejny krok przynosi wiele szczęścia i niezapomnianych chwil. 100 lat. Brat Marek z rodziną, prosząc o Adama Chrolę, tego co najlepsze. Od Kamila proszę o piosenkę Las Vegas, Bądź dziewczyną. Od żony Grażyny dla męża Piotra prośba o Jędrowski zespół. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, proszę utwór Ireny Jarockiej, By coś zostało z tych dni. 511 115 104, numer telefonu do studia znacie, ale przypominam, jak się kontaktować. Możecie też oczywiście pisać SMS, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera radiowego Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Gramy Papi, Pusz, Pusz, później Kawa z Diabłem i później będzie formacja Top One w utworze Santa Maria.

0: FM. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Reklam.

Kolejna pełna godzina przed nami, czyli godzina 13. Do niej 8 minut nam zostało. Życzenia startujemy z kolejną porcją. Czym jest niedziela bez nauczycielki tańca? Życząc słonecznej niedzieli dedykuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom ten utwór. To od Jacka. Dla siebie bym poprosił od radyjka doktora Albana Long Time Ago. Z góry dziękuję. Pozdrawiam prowadzących. Słuchaczy, proszę piosenkę Top One, bliska moim myślom. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy mojego tatusia. Miłej niedzieli pozdrawia Asia. Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Na tej pięknej drodze, którą razem przemierzacie, niech każdy krok wiodący do przodu będzie kolejnym dowodem na to, jak mocna jest wasza miłość. Życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia i spokoju ducha. Szczęśliwej 23. rocznicy ślubu dla Katarzyny i Błażeja życzy rodzinka Śliwińskich, prosząc o utwór Przeżyłam z tobą tyle lat, Krystyna Giżowska. Kochana mamusiu, z okazji twoich urodzin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję ci za twoją miłość, troskę i wsparcie każdego dnia. Niech każdy dzień przynosi ci radość i powody do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego. Twój syn Dawid Pietrzak, prośba o życie mała garść Krzysztofa Krawczyka. Wszystkiego najlepszego dla synowej Ani od teściowej Elżbiety z Goliny. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z piątego, proszę o Zenka mandacik od Mateusza. 511, 115, 104, dzwońcie z życzeniami, dzwońcie również z dedykacjami. Piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, piszcie wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo 104.1, tak dokładnie. Pamiętajcie o mailu, adresę fala@konin.fm. Tak w sprawach porządkowych to playlista praktycznie już do 14 zapełniona, więc hamujemy z przyjmowaniem dedykacji muzycznych, ale cały czas możecie pozdrawiać i na te pozdrowienia cały czas czekam, żeby je prezentować. Do 13 Las Vegas, bądź dziewczyną oraz Irena Jarocka, aby coś zostało z tych dni. Po 13 Dr. Alban i Shakin' Stevens.

0: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
0: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mamografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
2: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
0: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce.

0: miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
1: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
0: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Jest szansa, że siatkarze uzyskają zdecydowanie lepszy wynik niż na przykład piłkarze. Pogoda też uzyska bardzo fajny wynik w najbliższych dniach, jeśli ktoś czeka na upały. Takie upały przed nami do środy, czwartku. Temperatura w ciągu dnia nawet powyżej plus 35 stopni w terenie wschodniej Wielkopolski ma się pojawić. W czwartek burze, no i w związku też z tym ochłodzenie i końcówka tygodnia znowu z temperaturą 22-25 stopni w ciągu dnia. Dzisiaj, teraz mamy plus 22 na barometrze, 1021 hektopaskali.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Na prawie 9 minut po godzinie 13. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. I już jesteśmy z kolejną porcją pozdrowień, dedykacji muzycznych, radiowe koncerty życzeń. Dla Małgosi Osajda, z okazji twoich urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, spokój oraz wiele pięknych chwil w gronie najbliższych. Wszystkiego co najlepsze. 100 lat. Od rodziny Pietrzaków i Kozłowskich, Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. W tą pierwszą niedzielę sierpnia pozdrawiam wszystkich słuchaczy, to od Zbigniewa. Pozdrowienia i prośba muzyczna, imprez na dobre i na złe. Kochana Natalio Osajda, z okazji jutrzejszych urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, spełnienia marzeń oraz samych pięknych chwil. Wszystkiego najlepszego, rodzina Pietrzaków i Kozłowskich, piosenka Oj wymasuj mnie Romanie, jak nie da rady to proszę o Zenka Martyniuka Mandacik. 511 115 104 dzwońcie z życzeniami. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, już ich nie przyjmujemy, bo do 14 playlista zapełniona. Cały czas możecie przesyłać jednak pozdrowienia. Facebook Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Mail, adres fala@konin.fm. SMS numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Dawid Kwiatkowski, Baciary oraz nauczycielka tańca już teraz na naszej antenie. We'll be right back.

0: Chcesz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

Niedziela z pozdrowieniami na naszej antenie, już do kolejnych właśnie pozdrowień przechodzimy i o nich teraz mówimy, bowiem czas na życzenia urodzinowe dla Natalii Osajda z okazji jutrzejszych 25 urodzin. Dużo zdrówka, spokoju, uśmiechu na twarzy, każdego dnia samych sukcesów. Życzenia składają rodzice i siostra Kleo za krokiem krok, taka dedykacja. Mam dziś urodziny, 78 lat, mieszkam w Wałbrzychu, ale pochodzę stąd i latem przebywam w Osie, czy słucham radia Konin FM całymi dniami. Proszę, piosenka o kopalni. Pozdrowienia dla prowadzących. Miłej, cudownej pierwszej niedzieli sierpnia pozdrawiam wszystkich, prosząc o pozdrowienia też dla wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia od Teresy, dla Kasi i Adama Kozłowskich z Tuliszkowa. Z okazji drugiej rocznicy ślubu życzymy Wam dużo miłości, zdrowia, wzajemnego zrozumienia oraz wielu pięknych chwil razem. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i szczęście. I Antosiowi oczywiście życzymy siostrzyczki. Najlepsze życzenia składają brat Dawid oraz rodzice Dorota i Andrzej. Prośba, utwór A Ty Bądź Luca Rossi. Adam Chrola, Tego Co Najlepsze to Błan, bliska moim myślom, oraz Krystyna Giżowska, Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, teraz na naszej antenie.

Krystyna Giżowska, która przeżyła z tobą tyle lat. Kolejne pozdrowienia. Radio Konin FM, pozdrowienia dla męża. Życzenia z okazji zbliżających się urodzin dla Łukasza Kacprzaka. Życzenia śle żona Natalia z dziećmi. Pozdrawiam wszystkich świętujących na działkach i na posesjach prywatnych przy grillowaniu i obiedzie. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla sąsiadki Karoliny Ziajki, co tak uważnie z nami słucha radia, sąsiadka Kinga i Jadwiga. Pozdrawiamy. Pozdrowienia dla kochanej żony Ewy. Kocham cię. Co będziemy grać teraz, to Łobuzy Mandacik, później Kleo za Krokiem Krok oraz piosenka o tym, że zamilkła kopalnia w naszym regionie. Cały czas czekam na wasze pozdrowienia. 511 115 104 możecie dzwonić z nimi, możecie pisać SMS-y na naszą bramkę numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Kontaktujcie się również drogą mailową, adresę fala@konin.fm oraz drogą facebookową, Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

Piosenka, która mieszkańcom Konina takim z krwi i kości, no chyba pewnie powoduje pojawienie się takich szklanych oczu, a nawet co niektórzy pewnie mają łzy. Zamilkła kopalnia na naszej antenie, piosenka na życzenie. Czas na kolejne pozdrowienia od żony Elżbiety dla Ireneusza. Kochanie, miłego urlopu. Od Kamila prośba o Boys, Bawmy się. Życzenia dla męża, życzenia z okazji zbliżających się urodzin, dla Łukasza Kacprzaka, życzenia śleżona Natalia z dziećmi. Co gramy teraz? To gramy Eleni i Krzysztofa Krawczyka, później wracamy jeszcze z kolejnymi pozdrowieniami, na które jeszcze czekam, jeszcze macie chwilkę, żeby je do nas przesłać.

Jeden z wielu przebojów, które zostawił nam Krzysztof Krawczyk, Życia mała garść. Ostatnie pozdrowienia już dziś prezentuję teraz na naszej antenie. Wszystkiego najlepszego dla żony Ewy, dużo zdrowia, szczęścia, miłości życzy mąż Robert, całe radio. Pozdrawiam, żono, moja dedykacja muzyczna. Serdecznie pozdrawiam rodzinę, znajomych i przyjaciół z Rabki Zdroju, to od Marii. Witam serdecznie najlepszą ekipę radiową, Radio Konin FM 104.1. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchających, to od Krzysztofa. Od Kamila kolejna muzyczna prośba o Milano, Adela. Co uda nam się dzisiaj jeszcze zmieścić, to będzie Masters, żono moja, oraz imprez na dobre i na złe. Tak to wyszło. Te utwory jeszcze zaprezentujemy. Ja dziękuję za wspólnie spędzony dziś czas, za wspólnie spędzone godziny. Zapraszam w przyszłą niedzielę od 10:00. Spotkanie z Halinką Walusiak, muzyczna fala wspomnień od 12:00. Radiowy koncert życzeń. Wtedy też spotkanie ze mną, bo ja rozpoczynam sierpniowy urlop. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wszelkie formy kontaktu, za to, że byliście. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Oczywiście, bye bye.

0: tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu. Są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
2: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli konfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
0: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 tam najcieplej w Rzeszowie.
1: Konin FM.

0: WNG, to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
8: Lady.

0: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach. I przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
2: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
0: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach.

0: krajach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno dziś w wielu regionach kraju, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, przez 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr jest słaby.

komunikat dla mieszkańców Konina. Dziś przed godziną 14 przy ulicy Orląt Lwowskich w Koninie, w rejonie marketu Dino i sklepu Żabka, znaleziono portfel z dokumentami oraz kartą płatniczą. Dokumenty wystawione są na nazwisko Nataniel Kołodziejczak. Portfel oczekuje na właściciela w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ulicy Przemysłowej 2. Jeżeli znają Państwo tę osobę, prosimy o przekazanie jej tej informacji.

0: Potem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Reklama.
6: Konin FM. Konin FM.

0: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Frost z wrocławskiej policji.
2: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
0: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
3: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
0: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotny deszcz i burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.

0: komunikat dla mieszkańców Konina. Dziś przed godziną 14 przy ulicy Orląt Lwowskich w Koninie, w rejonie marketu Dino i sklepu Żabka, znaleziono portfel z dokumentami oraz kartą płatniczą. Dokumenty wystawione są na nazwisko Nataniel Kołodziejczak. Portfel oczekuje na właściciela w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ulicy Przemysłowej 2. Jeżeli znają Państwo tę osobę, prosimy o przekazanie jej tej informacji.
1: Konin FM. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Green FM.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

0: triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
0: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
3: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
4: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
0: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo chmur w całym kraju, deszcz i burze możliwe w górach, na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, przez 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, do blisko 30 w Rzeszowie.

0: komunikat dla mieszkańców Konina. Dziś przed godziną 14 przy ulicy Orląt Lwowskich w Koninie, w rejonie marketu Dino i sklepu Żabka, znaleziono portfel z dokumentami oraz kartą płatniczą. Dokumenty wystawione są na nazwisko Nataniel Kołodziejczak. Portfel oczekuje na właściciela w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ulicy Przemysłowej 2. Jeżeli znają Państwo tę osobę, prosimy o przekazanie jej tej informacji.
1: Konin FM.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama.

0: komunikat dla mieszkańców Konina. Dziś przed godziną 14 przy ulicy Orląt Lwowskich w Koninie, w rejonie marketu Dino i sklepu Żabka, znaleziono portfel z dokumentami oraz kartą płatniczą. Dokumenty wystawione są na nazwisko Nataniel Kołodziejczak. Portfel oczekuje na właściciela w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ulicy Przemysłowej 2. Jeżeli znają Państwo tę osobę, prosimy o przekazanie jej tej informacji.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Lunin FM.
1: Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode.

to jest twarz. Dziewczęcy urok, dzięki dar. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest wam.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklama.